0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Upholiwe.
1: Upholiwe.
0: Awutatazelwa. Izwi loMzansi. Umsakazo wakho othandayo ku 98.